adofo ene etifo nyina jo edibenchira 104.5 ebra do suye fie hankabo de fati asefo ho ene de fawfo ho midi ede monumba apia kubi eya no afre me wasa international enkabo di kan efri adwumakuo kase bia wone epese wonya obi ene ne ye adwuma na sɛ nipa no ɔhwɛ wɔn social media platforms ne nyinaa so ɛde ma wɔn mo ɛno nti sɛ woyɛ obi a wɔne gye sɛ wɔne wɔn bɛyɛ adwuma na wɔn ho nimdeɛ na ɛbɛtumi aboa ama ne ɔhwehwɛ wɔn nsa bɛtumi aka a ɛne yɛ no a ɛsɛ sɛ wɔde wo nkrataasɛm ɛbɛdan yɛn ɛwɔ fox ɛwɔ love fm ɛna afei nhyira fm anim ha ɛyɛ yɛ front desk ha anaasɛ wode bɛkɔ mail mu ɛyɛ ama.benewa@lovefmonline.com ɔkyerɛ sɛ ɔsikasɛm ɛho nkɔmmɔ deɛ ɔmo ne wobɛka ne sɛdeɛ wopɛ na wote ase a ɔde adwuma no ahyɛ wo nsa na kae sɛ woyɛ obi a wowie suapɔn no akuta degree na afei adwuma no so ayɛ ne bɛmfie mmiɛnsa kura mu suahunu adwumakuo bi a wɔtwa nsuo de aba sɛ wɔpɛ driverfoɔ ɛna afei ɔma ɔbɛlodi nsuo no akɔ na wasan akɔ yie ɛno nti ɛsɛ sɛ ɔdriver ni korɔ no a ɔpɛ sɛ adwuma yi ana ɔbɛtumi ayɛ no ɔkuta drivers licenses class c d anaasɛ f na wobru mfie dunwɔtwe saa na wo a wokɔ lodi no nso no ɛsɛ sɛ wobru mfie dunwɔtwe na woyɛ obi a wohoɔden na wotumi adwuma paa wɔne ha adwuma wonwiawia nsuo nkɔtɔn na mmom wobɛyɛ nokwafoɔ a wobu nkonta pɛpɛɛpɛ ɛde kyerɛ adwuma wura wɔse saa nnipa no bi ɛna sisi a yɛkasa yi ɔmo ɛpɛ wɔn ɛne wɔn ayɛ adwuma ɛno nti sɛ obi ani gye ho a na ɔnhyɛ ne nso sɛ saa bere deɛ akwanya ne da hɔ a obɛtumi ɛne wɔn ayɛ adwuma mmom agye sɛ wofrɛ 0557 919935